0: Fonele Rio 82 310 50 751. Bombe 84 321 22 87. Genele Sima Dua Facin 2026. Se tangam fukeni ya dumbele shaku na ina tabeka nkengelo oye hoye ni namani miku mega kwini
1: ina Fernando
0: miku mega kwini
1: manyiz
0: ningena makini Fernando ningena makini jenilisema jofasin 2026